0: can fall on the platform. Talking Pravda in theater, dancing in mausoleum, plan manifest.
1: Wynalezieniem Dada, Dada już tam było. Przed wynalezieniem Dada, Dada już tam było. Dada jest piękny nocami jak kołyszące.